Ọdọ foforọ. Ọdọ ne foforọ. Ezi ne foforọ de efe ede. Yii, ọdọ. Oti wiase. Onamuwa, oti wiase. Onamuwa. Nwa kusija ubi, ewu ni muno. Oni papa kura wo no. Oni mame kura wo no. Oni mifia ufri mu. Onusu ni mifia ufri mu. Na fe mo hwe mani mu an. Na we ka chia we. Na we Jesus. Na we chia we. Na we Jesus. Na we asre kakra. Na we ami emi ni kakra. Na we achia na funu kakra. Na we achia ni hwe kakra. Na fe bi hu ani tu kru kru mu nsa. Afi omukru kru mu nsa no. Bi hu ani se omaduru. Se hotel o. Bi fio. Na adi adi kodi e pa omu ntemu. Na hu do di adwen bi tu omu tiri mu. Bi no no se me do.